0: Ja, poszłochanem. A nasz bukur. Ja potrzeb ty. Fajl, a mu da się kodinci kanon, brat?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion. Kaperadion.